0: się dziś wyprowadzić.
1: Anka, bo co, bo była kurwa impreza?
0: Wszystko, to jest dla ciebie super zabawa. Całe życie o tobie myślę. Masz dorosnąć w ten dzień, jest jak dzisiaj.
2: Wszystko okej?
3: Moja siostra trafiła do szpitala.